magazine Nouveau Talent tous les mercredis à 16h15. À la pita singa ti koka panaye na yata kwa singa ti e Nouveau Talent, la kwe na bikwa ota na ngonga osio na penzeni bale ota na oku, tipe kwa tipe kwa.